0: mejor FM.
1: Ми хочемо мир на нашій планеті.
2: On veut la paix dans tout le monde.
3: We want peace on earth.
4: Wir wollen Frieden auf der Erde.
5: Vogliamo il pace al mondo.
6: Queremos paz.